DJ Clock Kiss and Say Goodbye. Yeah, ndizone ndiyo ne tandululo ne. Zvimwe zvinhu zvonore haizvo zvachalugise. Ndi Kiss and Goodbye. Nechedza rimbo ronoro kana matamba. Muri kuvhaya kamera ya 20 minutes before the hour 4. Zvine zvino apa ichiita kota ore yakawara ya buna. Ridari kurabelesa vamwe na kudzana kwambe. So hange doroboni ya Johannesburg. Ndi une vamwe vacho vapfunzo dzafasi vakuri. Hai hai hai vana vangu tsireredzia zvikoroni. Zvito zvibona zvikokonda. Bari zvikoro zvichiko 245 kumona na dhorobo ya Gauteng. Ndi zvine zvavaka high risk ya dzikakati, utambudzwa vana zvikoroni na ushumisa zvidzidzivadzi. Yeah, with drugs. Ange Gauteng. Bari vana avungu tsireredze. Ndikoto namba da ndaliambezera zvino ili ndamba ngalo uri thamusini inyini ndoje chou yavudi ngori ndiyazvidivi uri ndingaona unotoma purano uri wanga naine ukoto iyo yange chikwani zvino ivani ndikodivo uri una zvikoro zvine vakuri namusi chifike zvovo vana vangu tsireredzei hei ya ngantani yadzikakati dzine dzakovaone dzi bullying dzine dzakuitika kha zvikoro zvenezvo ushimiswa zvidzivazi fezi namusi ndisikotosedza dhoroboni yajohannesburg ndidoanda kushanyisa mubaby uri une mwana anoajana one ini ndichitosedza zvavudi votsireredzea ndini vapo zvino tsireredzo yamwana wan ini namusi yatofimini chikoroni nadori mwanango hausafe apala kechila chikoro avaitizvosea sei